Oni ba ba koni la, oni ma la, kasi konteli. Emi alo wo lo, ma bi mo le mo. Alo wo lo, ma bi mo le mo. Mani ala fiya, aye mi dale. Oni sori ibi mi o, owi ti a gbo. Lọ́wọ́ mi yẹ wá wí pé o, ẹ̀yẹ ẹlẹgbẹ́ mi o. Inú ò ní bọ́mọdé.